0: Jest mi jakaka. A nie to pionu hodinu za was zauczymy.
1: Hallo, hallo.
0: Janczyk, bis natürlich.